0: Nutz spiewasze tu runia Anna Bickingec, ale haj, ta nutz je nietko też woprawdzie. No haj, nimale hižo nimo zahodzi, no niekak svunčko skadza, ale svunčko tiž nietko hižo skadza, sobie z naszym wusymaniem a z Bettinu Wenderotowi, kotroś ma za nas. Przeladku dżęcnych temu, dobre ranie, Bettina.
1: Dobre ranie, no haj, za jedno albo drugo dżęca neskiery stawanie, trochu czeszopanie, wielkie fejty konstydzienia, tyś tu budyżinie, tysace hoszy, kisu z romany swie czyli na Nukstoku, czy dobra so też zawsze jeszcze dere wuspać. A radwoju jest so koncertowało, tak rydz zapożdżeny liczny koncert. Poladamy do wszych tutych końców, a wieso nasz zajmuje też wycykiś nas w obdawaja, na przykład nowa fotowoltaikowa naprawa, znana je wam hiżo napanowa tam przy autodrozy na wysokości wujest, smio budyżin, tak rec. Tam je taka wulka przyprawa sotwari, što tam nastała tyś o tym dżęca rano naszych powieszczach.
0: To a jeszcze wiele wiec, po takim dżęca rano tu pala nas kaszli, że prajne. Hacz dodzi wieczych wusywamy, z dzieci nam też rady jeli wam nieszto na wutro beliż, ja to wiezo nie poczał jest jednoż na wopkat, ale też tak cyle pościt konie.

0: Zadkula.
1: Wutoru jedna klauzura, popołudniu koroa proba, wieczo zaso trening. A przyszłony dzień czekaj w szuli zaso test a przednożk. Sztu z nas tutu sytuacju nie znaje. Wszystko so kopi. Ani masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tydzine do luksusowo all-inclusive hotela. Jak stres docela nastała, a jakie są strategie k odwobaraniu stresa, z tym zabieramy so w naszym przychodnym wysłaniu Zadkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabić.
3: Dzień za wieczór.

0: Dziś tam Rzeczka Pluskoce przez toho na domone. Rzeka znatym ludowym spiewie. A hej, to jednak już dopadnie, że Riana a tyś zmierować za mnie o sobie tyś, gdyż na mostczyku stejesz a na wodę ladasz. Zobytu wodu pak sła wuladać moha za to dobiecznie, że tyś w odpowiedni czysty być. Zajewia so ladajo na to pohożki gminskich radach, so przeco zaso stała. Dola, sztu je zamówity za ladanie rzecznictwu, a na co dobisz przy tym dziwacz? Felix Cysz jest o stutej tematyku zabierał apytnu, so wiatr za tym ci, hać si myslisz.
1: Gdyż rzeczymy o czistczeniu albo rzedzeniu rzeczniszczu jest czyjowace rozeznawanie ważne. Zakskie mamy łodzizny prynieho a druhého riadu. Za opospodarenie większych łodzizn prynieho riadu, kaž na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rzeczne zawiery LTV. Łodzizna druhého riadu je na przykład Zatkula, a tu tym pádže dobi so gmina o čistotu rzeczki starać.
2: Musimy dali nastajeć jeden plan od jedno fachowego biura za ladanie tych łodzizny, tun rozriaduje im tutaj łotryski tych ryków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jak im stały, a co ma so tam czynić.
1: Praje wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty mają so przy ladaniu rzeczniszczu obkeczbołać.
2: Te łodzizny dobia wiezo tun wodu odwieść szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieja pak też na ekologiska zawiera być żywocham, kiedy się po tych łodziznach puczywać. Przy zatku, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myslu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze z tej łodzizny. To kiedy na łodzizna, kiedy w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. Wielce je to wiezo inak. Konkretne mu w Kruszczycach z namierza dojce w oblie to trawu posyczemo. Ladamo zojota łodzizna czysta, kajśo so prede czyniła te nieprawidłone permanentne wubakrowane, to so dzienca tyśac nie czyni.
1: Wo rzedzeniu albo czistczeniu rzeczniszczu po takim zcyła rzeczeć nie możesz. To mini też krajny zariad za rzeczne zawiery na napraszowanie. Po takim jedno je kosu do ruki a cak cak szopryć, albo bago a rzeczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie je, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu rzeczniszczu żadną wulku rolu. Funkcjonalita, a zo przy wulkej wodzie, szo spuszczom nie odbieży, stej tej na prynym miestnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem rzeczniszcza z gerie zubi. Tym bardziej je mienie po takim trudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu wiarbine paneja do rzeczniszcza, pon mu te wiezo te odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze rzeczniszcza upada to podobnie, wiezo we obszerniejszej formie. Za klosztorsku wodu zestaja LTV każde lito nowy opospodarenski plan, nim wopkeć buja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim toszcze aspektu, na kotryż ma so przy rzedzeniu, albo lip prajne przy wopospodareniu rzecznictwu dziwacz. Felix Cysz jest so z tutaj tematyku rozestaju, a zwiesna nas tu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poryczał. A z tym je biedel na sedem, słyszymy netko skupinu Troja Zink z Nasza je noc, a potem lubi dzieci jeszcze wynarydze, a to wiezo z mustwom SJ Kopaczki.

Za nekak pół godziny słyszymy tu zaso Jana Rehoria z sportowymi wustletkami tutoho końca tydzenia. A te poczuł je sobie za na wóżyski sport, a tu już poladną z wami nitko jeszcze raz dodrzeżdżan. Lada my mianujcie na Niemsku Ligu American Footballa. Tam mianujcie The Monarchs z Dreżdżan runie tabulku nawieduja, tabulku Severs, tu tam na prynie miestnie w tabulce skupiny z Juha, tam stej na prynie miestnie Schwäbisch Hall Unicorns, tyż woni su dotaj wszystkie partie dobyli, a tyż Dreżdżan The Monarchs, so včera jeszcze raz dobili, a to przeczyło mnóstwo z Ravensburga, tak upada potekim za litoszu sezonu Szowiec, a czterje za American Football Team z Dreżdżan.

0: A wielkie bohactwo je wizo też, gdyż zaklinča ranowe auče, wewożu, albo kuchni serbskie tytule. Na tute smieče sa dżens rano jeszcze weselič.
1: Wiele zda są niemożne.
0: Józef Prezant spiewa.
1: Siedzisz nas podczas budowy jest.
2: Ja wiem, co syso ja radom jest.
0: Mendy Dorin Donikec spiewa Twoj czas je limo. A do virtuelnej reality podamy się z Weroniką Kalinuczcyny. Sedom menšinu, posed mich je tolle bina šučpne plan. Kotrož počakuje vas, hač do osmich.

0: Dziś tam Rzeczka plus kocy przez te hona domone. Rynka z na tym ludowym spiewie. A hej, to je nakoszta pat, niż to riana, a tyś was sobie zmierowacy, gdyż na mostczyku stejsz, a na wodu ladasz. Z bytu wodu pak z cywa wuladać mu, za to dobie rzecznisz, co tyś w odpowiednie czysty być. Zajewie so, ladajo na to, pohożki gminskich radach, so, przeco zaso stała. Dola, sztu ja poprom zamówity za ladanie rzeczniszczu, a na co dobisz przy tym dziwacz? Felix Cysz ja so z tutaj tematyku zabierał, a pytnu, zo wiat za tym ci hacz si myslisz.
1: Gdyż rzeczimy o czyszczeniu albo rzedzeniu rzeczniszczu, jest czyjowace rozeznawanie ważne. Zakskie mamy łodzizny prynieho a drugiego riadu. Za opospodarienie większych łodzizn prynieho riadu, kaž na przykład klosztorskie wody, je zamówity kraj Zakska, konkretnie krajny zariad za rzeczne zawiery LTV. Łodzizna drugiego riadu je na przykład Zatkula, a tu tym bardziej dobi so gmina o czystotu rzeczki starać.
2: Musimo dali nastajeć jeden plan od jedno fachowa biura za ladanie tych łodziznów. Tun rozriaduje im tutaj łotryski tych rzeków, a tam charakteryzuje, jak oni są, jak im stały, a co ma się tam czynić.
1: Praje wiesnianosta gminy Kruszczycy Marko Kliman. Wiacore aspekty mają się przy ladaniu rzeczniszczu obkeczbować.
2: Te łodzizny dobia wiezo tun wodu odwieść szmuc, to jest ważne. Te łodzizny nie smieja pak też żadna ekologiska zawiera być żywocham, kiedy się po tych łodziznach puczywać. Przy zatku, gdyż mu tu jako przykład zamo, na przykład myślu na te łotryski wokoło rodziszcza w Kopsinie, tam mu zcyła niczo nie czynimo ze tej łodzizny, to gdzie na łodziznach, kiedy się w ekologice jara dobrym stałe, to są sama stara. W Ełstwie to wiezo inak. Konkretnie mu w Kruszczycach z Niemieża Dujce w ogóle to trawu posyczemy. Ladamy, że ta łodzizna czysta, kiedy się przede czyniła, te nieprawidłowne, permanentne wubakrowane, to co dzieńca też jak nie czyni.
1: O rzedzeniu albo czyszczeniu rzeczniszczu po takim zcyła ryczeć nie możesz. To mieni też krajny zariad za ryczne zawiery na napraszowanie. Po takim jednorie kosu do ruki a cak, cak, szoprycz, albo bago a ryczku wubakrować, nie? Tak jedno je to nie je, rieka z LTV. Citat.
3: Optika nera je przy opospodareniu rzeczniszczu žanu wulku rulu. Funkcionalita a zo przy wulkej wodzie, šo spuszczom nie odbieži, steje tej na prynym miestnie.
1: A to są na przykład z ubagrowaniem rzeczniszcza z gerie zubi. Tym bardziej je mienie po takim trudy wiace.
2: Gdyż nidzie hałze leża albo sztumu wiarbine paneja do rzeczniszcza, ponmu te wiezo te odstronimo, tak niekak te dzieła upada.
1: Za wiecze rzeczniszcza upada to podobnie, wiezo we obszerniejszej formie. Za klosztorsku wodu zestaja LTV każde lito nowy opospodarienski plan, nim w obkeczbuja na przykład też szonowanski czas rybu a czas lenienia ptaczku.
0: Po takim tużto aspektu, na kotruż ma so przy rzedzeniu, albo lepiej prajne w opospodarieniu rzeczniszczu dziwacz. Felix Cysz jest so z tutaj tematyku rozestaju, a zwiesnanostu gminy Kruszczycy z Markom Klimanom poryczał.

0: Jessac Minchino, Dona Podziewieczych je, a tu jeszcze nie tylko czas gratulować.
1: Przyjemy z Bożą.
0: Wutrone z Bożą przecza k kulowatym 90. narodninam strzelamy po żumach serbskiego rozwosa Alojsy Lanzy. Krótko stroło tu, Boże żonowanie a dale, lubych w opytuariu staroni, przyjaty już po żumach serbskiego rozwosa manżelska Annelies, dzieci Gabriela, Tomasz, Katrin a Margit z manżelskimi gejsztyż 10 nuczko a 12 pranuczko. Ale nic jenoż lubi swójbni cieća gratulować, ale też wiezo towarstwo, spiewario. Oni pisają, dżęca swieci gulowskie staroni sjatoho Adalberta, velelitny przedsyda a czestny człon serbskiego muska koradelany, ale slanga swoje 90. narodniny. Wiele zboża, stroło tu a mnoho rianych hodzin gru swójby, swoich lubych a przeczylu, przyjaje mu szicy czwonojo muskoho koradelany. Z dobą pak je to też z Jackom zjazane. Tu listy ja to chcę przeczytać. Dziękujemy so tebi, Luba Alojso, za wielolitne spore dzieło, któreś se na dobro serbskich towarstwów delanach wukonjał. Przedewszym za nasz spilny cuk. 45 let se był przedseda naszego kura, a wiacacz pole dżesatka se w kurie sobu organizatoriske należności wukonjał. Organizował je wustupy w tu a w kraju, swiedzenie, a je stajnie też nowych członów z piewariu wabił. Dziako na jego pracy jest muski kor przed nieszto letami też womłodził. Bez tebie nie by muski kor delany to był, że dżęca je tu listy. Muski kor delany przyje tu już czestnemu członi, rejane swiedzeń gulowie w kru swójby a przeczelu. Alles lange, zwitschi Jensa, 90. Narodninö.

0: Ved Vičego startujo nowy rěcny kurs pla saskorěcnego programa za dorosłych, pla zorjo. A my co my wiedzisz, jo, jak bużo nowy letnik zorjo. A za to są nieco telefoniski związana ze Spieczom Czerzyńskim, wenio rěcny trener pla zorjo. Dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja se nažijam, až jo južo šikno pucovane v recnem gnestče, kak viele novih zorjako nento vecaku jošo viče.
1: No jo to rovno žinca, budžem se išći zmakaš a budžem išći pucovaš, ale južo pši samem šikno, tak pucovane o. Budžem letosa, ten stvrty letnik, to budžo ta nejmenša kupka, ako sme mieli do tych miest, to budžo Jano Živiš z Orjakou.
0: A viele vetných přižo z Vúžice?
1: Jo, to je obšiecej dobre přašanie. To je všetko obšiecej tak direktne groniť, dlatokáž všaké ľudia přijdu, no jo, napríklad z Barlinia, ale veni majú nekaké, groním raz, daloké krienie ve Vúžice. Ale ja by gronił niekak 5 wednich jo według Łużyce zawieście.
0: A mają oni takie już przed z nasza wysarskie riece?
1: Nic tak wielgin lietosa. No jo, my mamy takie ludzi wed DSG-a, a tam w Nisewie mają. Będziemy mieć takie jednego ludzia z Ukrainy, a ten ma zase prydyk z nasza, a drugie słowiańskiej riece, jo, ukraińskiej riece. Niech ma takie prydyk z nasza, polskiej riece. Also dają tam ludzie, ako już o takie pićku są unuli. Ja som zmakał szakę zoriaki, nie to w Lesiu, a weni są już o pilnie nieketare uknuli, ale nie by ja gronił aż takie wielgin wielkie, ako jo było na przykład w drugim letniku.
0: Okej. Okay. My co my poprzedłem szykno, wierzysz, w tych Nowacku, jak jo ze starstwom projekt zoria jo raz myślony był za młodych dorosłych, kęż mogu pan ewentualnie tu sasku rzec, hyści na swoich dzisi dalej dawasz. Jak leto se ugleda?
1: Also to starstwo, nie to we 18 aż do 4 a 50, ten przerezg jo niekak srejści żaścia ja by gronił.
0: Mm-hmm. A dajo zajemne połowania, jak te ludzie są już mieli?
1: Jo, tam na każdy part są wielgin szakorake te połowania. Bo my mamy trzech ludzi we serskich instytucjach, a za te są już zwiedzane sobie ze serskim światem, a pyn mamy takie ludzi, jako są zase niekak se wielgi interesują za riecy, albo są działali jako muzykarie, albo mamy jedną żurnalistkę, każ by se mógł dopomnieć, jo.
0: To sme już wielgi naske na nich. Nie to by mnie zajmowało, z co w recnym programie nieco zmienili, bużo ta ucba, ta samsna, ako do tego?
1: Zwyczego nicmy nic przemienili, a bużo ta ucba, ta samska, ako w tych priednych trzech letnikach, ale jak se wiemy, każde lieto niekak optymalizujemy gronim raz tu ucbu, niekak opytajemy ju lepszu getołaś, a za to sme mieli nie to te dwa miesiąca. Myśmy se takie więcej razą zmakali na zachopieńku Julia, a nie to końc Augusta we teamie, a pićku we tego pojedali, co joderie, a co nic, a co możemy pojedzieć. Ta udba nie se przemieniła tak wielgin, ale my se takie we to dalej kubłamy we tych metodach, a ja som nie to końc Julia takie był zase we Agen we francuskiej. To jest konferencja, tam dają wiele przednoską, ale zajtra przecej każdy we nas uknio jadną riec z tymi metodami, jedno riec, jak nie znają. A ja som na przykład uknął jeden tydzień mandarin riec, tu chinezisku riec, w tych metodach, a to jo derie było, dlatego że ja som se mygał za coś, jak jo to uknął jedno riec, jak jo cało inaksza w tych riecach, jako ja już znaju. A tak se jo wiecznie w naszych zoriakach, jo, dla serska riec joga wielgin inaksza, jako ta nimska, a dlatego to jo za mnie wielgin derie było zase iści raz, jako ten uknik byś, a takie nowe metody, a pićku, aż ja budu nie to więcej wiesty w tych metodach. Ale z wietrzego ten princip, a te nasze nazgnienia, te wystanu, no tak, ako su byli.
0: Okej, okay. Dajo konkretnie nieco, co bużo se zmienisz, nie to w ucbie?
1: Konkretnie, ja by gronił we ucbie znać nic, mamy znać lepszą organizację.
0: A ta ucba, ta jo związana se wie ze sceptajami, da jo zmienę w teamie.
1: Jo, dajo zmieny w Entimie. Charlotte Kuszczyc, jo nie to teke planas w Entimie, a my se wielkim jaselimy, a wena jo nie to, to projektowe wiednictwo, a managerka, a teke buzio riecna trenarka planas, jo to jo wielkim derje za nasz team.
0: Pen hyšči za nás, když přísluchariu, kterým što nedosega jano v rádiu v Zorjaku svyšaš. Ga jo přijduca gožba těch nových Zorjaku zeznáš?
1: Jo, ta gožba budu dvě, tam budu svěžení pěcou ve dešně, 19. september, a teď getujeme sobu, my o náš dver, zaživit dver dešně, a te Zorjaky o budu těka. A pen net tu sobie tu jeden tydzień peździej, 6 a 2 ziasty tam jo ten zupa kokot w Berkowach, a tam my takie buziomy, my zoriaki, a nasz projekt buziomy pićku prietk stajeć, tam buziomy nizi stojaś.
0: No, pen, życzymy za wicze za ten start nowego szulskiego lieta, gronim raz za Zorjaku, życzymy wiele wiasela uspiecha. Dziękujemy se za to rozkrono.
1: Ja se takie tak dziękuję, jo, uczobny dziek.
0: Pit Šažinski je to bil recne trener pla projekta Zorja, od večjega startu jo tam zase ta serska ucpa.

0: Jeździ, a pisie ju było dość, ale co by było serskie zmakanie bez serskiego spiwa? A psi tom są byli szykne takie kradu, kreatywne. Domowinska kupka Jose już tylko do tego zmakała na spiwanie.
1: Skromatne spiwanie, że dalej w naszej domowinskiej kupce, a także w przygotowaniu na jubileje Dolnosłabskiego gimnazjuma przyjdące leto.
0: Weto se stara Waltraud Stoltowa, niegajszna muzykowa ceptarka na gimnazjumie, a 45 lat członk domowiny. A na to są szykne takie narskie cakali. Pietk su uvitali na dverje spivarja Jakuba Čornaka.
1: Se vjegin vjaselime, až mame Jogo Žincahu na našem dvorovem svijeđenju.
2: Ja so nađijam zovu vjeselo na tom mače. Utromni džak.
3: Moja utroba boli tebje dla
0: Spiwanie jo przybytnych kradu gnuło. Martina Golaszojc, a Angela Szurmanowa z tej rozpalonej.
4: Ten program od Jakuba Čornaka to jo mnie wegin se spodobało. Te spiwy są wegin zajemne, wysypne te teksty, also to jo była gerne wegin redne dożywienie.
5: Mi se to wegin spodoba. Moja żółka jo mi już wiele ulicowała, to jo była na Vita Festiwalu, a nie to som jo go skończnie raz. Widziała, słyszała, a to są bardzo emocjonalne spiwy, coś wam spiwa, a ta muzyka se mi spodoba.
0: A tylko ze spiwarjom są przybytne zaniaśli zgromadnie znaty u nas spił. Pićku psibasniony.
6: Łużyca, tam se zatrawisz. Łużyca, Łużyca, tam se.
0: Jakub Čornak spiwa tylko dolnoserski.
2: Ja se pracuję, so ja w przychodu, gdyż ja w koczybusu, albo w denno w Łużyce raju, so ja pontyż denno serbsy spiłem.
0: Dwerowy świeżynio se derie raził, a serska zgromadność jo młogiego ukrzusiła. Obtwarziju Angela Szurmanowa, a Piet Szurman, Madlena Norbergowa, a Ingrid Huštetová.
7: Takie zmakanie było ze sabami, albo przyjaciółami sabu w saskim domie na dworze, to ja przecież wegen zajemno, a ja może zase zmakać luży, kiedy dwójka nie są wyżywa.
5: Ja se wie rozgrono, ja takie to ważne, nicka, to ja zmakanie naszej kupki, a to ja redne, aż mamy takie zmakania. Ten dwór se dery geży za to.

0: Ojo, serski program, z chodze buza, a janu powieść z natury hyści mam. Znasz jo wam teke jużo nadpadnuo, te boszone suse z wiecziego jużo uperali do wodpowód niskich stronu. To pak, nie płaszi za kusztego wytnich, na przykład w Raduszu hyści su widzisz. To pak, jo nosza tendenza. Stefanie Krautzolz, WWC.
1: Jano, do Afriki jużo dlejszy czas byszone se nie udaju, ale teke do szpaniskeje. Tam je dość čoplo a dość kježi majú teke na velikých nasypaniščach s vodpadankami. Druge sú ešte pygnilejšie a vysanú v zimie bajerskej alebo hesenskej. Kaž mroz nie obstavne a glujky funkcionirujú to derje. Zase teke v blotach. Tož tu spydomnosť doveliu sebi vysebne starše byšon. Dož vodpadanku ako fute namykajú. Lepšie na jo, až zežariu se energiu a riziki glujkego letania do daljokých krajov. Už je togo, kši byšone nadali užeš svoje gniezda u nas. Chtož tu de vystanio, nemusí vejovaš konkurencu vo to gniezdo. Riziko pak jo, až mroz môže jim šukno znicíš.
0: V Radošu napríklad, jo hešči ten jeden abo drugi bošon vížeš, kak to pak ugleda v dešnje v te bošonovi se. Vet tam groni Julia Šerjova.
2: Jo, ja bytlim v dešnje a svižim bošon všetce z okna. Sme svišili a šerju jo bylo nejprve mene bošonovi se a južo do kokata sú se šikne na drogu udali.
0: Mm-hmm. Až jo mene bošonovu, odpovedujo tendence až byva v cebe podzajčne nimski mene bošonovu.

W tom tyżeniu stoi nasza muzyka tyżenia we znamieniu prednego miazy narodnego dnia indigenych żeńskich a żoczu świata. O tom smy runo już powedali. Żeńca grają nieco wet zamiskie muzikarki a aktivistki Mari Boyn z Norwegskie. Wena jo znata zastupowarka zamiskie kultury, weto nie spiwa jojk, kęcz jo tradicjonelne zamiskie spiwanie. Wena pak używa zamisku rec we swojej muzice, a swoją pozycję używa, aby zas a zas we zjawność czy ulicu wała w tnuze, kotaruż kolonizacja, nanuskane krystianizirowanie a znicenie zamiskie kultury su przyniasli. Wesebnie pokażą na to, jak zami su zgubili swoją spiritualność przez zakaz tradycjonalnego świętego bubana Guavti. Wen tak jo se prijatkowała lec dotki dejbysh instrument diasa. Ten instrument, co Mari Boyn zasi rehabilitirowaš przez svojo živo. Svišem spiju skońcnie licha.

Maribojne z Norwegski jest to słyszeli w serskim programie. A nint mam hyści tip za waszą terminową pracę. W smakaniszczu Ek 51 na dworniszczowej drodze jaden a pięć zaset hovechosze busu bużo Ingrid Groszczyna ten stwerdk 3. septembra wytworisz swoją usta jensu z titulom Ein- und Ausblicke. Umio zuka sama groni, aż bużo to neskere jest liet na usta jensa. Kreslenia, akwarele a olejowe molbe suwiżesz aż do 14. oktobra na wernisaże lasujo Ingrid Groszczyna stwerdk zega 60 wiatsor ze swoich prozatekstu. Regularne wytworjenske casy Ek 51 njama, gośba za ogled jo przy a do zaredowanju ho.

Kupka kupa zuku, ma jużo końc żywa, a joho swiesiwa w jadnej roce hanku. Ja poglednjom jeszcze na wiczejszy program. Gregor Klim przygotuje kulturny magazin. Tam obsnuchlimy aktualne udasze magazina Roslat, a przygożbie wiesnego jubileja w Smogorjoje, ten końc tydzienia, zabieramy się ze znatym kulturnym akterom z TS. Ja powiedam, wod Smogorjeskiego muskiecego kora se wie. Jedane muskece głosy słyszysz o po takim wicze w naszym programie. Zażynca pak, ja se nie pewnie rozszoknują, ja som Diana Szycowa. Miejsza se daje.

0: Vola naju verči so dženca šitko dokoa vokoho stresa. Kuži z nas jun začuva.
1: A to v najšelakorejších vobvukach. V šuli, ve vážnych rozmovach, duš za sojunu 10 menšinu přepože na termín přijedeš a si potom svar dostaneš. Cele jednore všude.
0: Hej, a dokáž nie Marta žana studovaná psychologoka a ja žaden stresový terapeut, smoj sa Marta a ja z pravej facholču vo stresu rozmovjavoj. Mienujce z Francisku Semankoje.
1: Vona byli v smyčkecach a je studovaná psychologoka. Tukvidu džuva vona v institúče za psychoterapiu v Drežanach.
0: V rozmove z nej je naju vizo tež zajímavo, kak docela na ideu pšinže so z psychoterapeutku stač.
2: Moja mača mi ako džičo přeco do smyčkec, do doma za sprašených sobusava, a tam tu vizo tež teke psychiatriske páde, a to mi ako džičo zno zajímavo, a tež tu vopkat nejo češko pano, a nikak také to šišlo, hej.
1: So bychme wiedzieli, što stres docua je, Franciska nam to netko najprv raz rozkwadze.
2: Przyczyny za stres może tak rec wszystko to być, to już nasze ciało w niekiejkom smire wużada. A to ja poprom, co to zajmało, so ta definicja za stres ryka, że to nie jest nic negatywne, albo że to nie jest ryzy negatywne. To może tak rec pozytywne, ale też negatywne być.
0: Hej, viac o pozitívnych a negatívnych štiach stresa zorniče od Francisky Božišov v našim vysvaniu.
1: Po pšišenej húčbe, že netko najprv raz s časovým plánovaniom za studii psychológie na univerzite a s prašeniom, kak so popravom z pravej stresovej expertku staneš dále.

0: Marta, wiesz ty poprawom, jak stres nastanie? To ryka, co so w naszym ciele poprawom stanie?
1: Francja, ci cyle sprawne prawo nie.
0: Ja to też nie, ale psychologka Franciszka Szymankowa to raz w fachowej rzeczy rozkładzie.
2: Also stres wubudzi w naszych morzach, jen signal, kichot w na nasze jirchenki posłane, a tam so wiste hormony wusypaja. To są najznaczniejsze są adrenalin, noradrenalin a kortizol. To zajmowa jo, że pola krótkodobno stresa, choćby tu adrenalin albo tu noradrenalin. Wusypane, a tu nie poprom jara wużitne, tu czyni, że nasze ciało, choćby ze cyle wiele energii zastarane. Tak, so możemy mu spieszne reagować.
1: Tola Franco, du da jetzt so hast du tym stresom započął.
0: Hej, to je mi Franciszka też jeszcze przeradziła.
2: A poprom szinży to z naszej ewolucji. Poprom smo mu dobyli, also mu człowieki smo dobyli kiedy reagować moc, a te nasze predunice, no. Gdyż one na przykład jeno, ja uprejnę, gdzie jest wino widzia, albo nieco straszne, że oni einfach cyle kiedy może back checknąć, albo że może oni kiedy wojować. To a jo, to poprawo miarę wużitne, że nasze ciało stres znaje, a tu te hormony wusypa.
1: Franco, ja ci cyle sprawne prawo, to si nie wymyśliła.
0: Hej, Marta, ja też nic, ale ja na kurze pat jara informatywne. Wiatwo stresu zonicie po przychodniej hudźbie, załasnie tylko dwaj rodaj skupiny astronaut.

0: Smy runje zonili, što serbsku młodzinu stresuje. Dola najskiery nichtu radu nima, kak ze stresom wopkadzeć, a jemu zadziewać.
1: Hej, Franco, to ja też nuem. Przecież mam wiele woko w uszy, a wiele dziwa nie wiem suwa, kak z tym wopkadzeć.
0: Ja si myslu, z tym maja wiele młodostni problemy. Tuż wam Franciszka za woko mig, gdyż zaczuacie stres, dole radzi.
2: Also nieke szetejka metoda, kiedyś może jen krótkodobne zasadzić, jo, so jen tyście nidzie wene napiate sytuacji, jo, so jen sputa rutscho do tu a nitko pszinsz, w tym so jen sewe rume wublada, kajke barbe ja widzim, kajke struktury ja widzim, kajke witze ja widzim, što ja sano czucham, kaso aber też ka kaso nischto nadczuję, što ja runne w rukach mam. Also to, że woto so jen swoje zaznacze na tu a nitko rutscho wiedzie, precz wot nikakich muslo do psychoda.
1: To jest jakaś bardzo dobra, a lochka metoda, gdyż załyszy psycho na raz w użiju, gdyż sobie szuli stresowa na czuju.
0: Hej, na kuzi pat, ale Franciszka ma za was tejście dalszy typ, kotryż możecie szudzie gdzieście nałożyłać.
2: Poprawo może kuzi ze stresem lipy wupkacie czwuknąć, gdyż on swoją gieczpliwość, a za nimsty prajne achtsamkeit polepszy. Achtsamkeit ryka, so jens pyta cyle jednore bóle o swoich zaczuciach, a ze swoje zaczucia uwiadomić, a pola po tych zaczuciach też jednać. To ryka stres jo poprawo niż to pozitivne, dokąd on nam pokaza, hej, niż to netrychi, czym się przez to musle, a reaguje. Sputaj wondostać, što jo los, a zmien niż to. Hej, also poprawo stres nicht so jara pomocliwe za naszą żywieną, bo domo to je nicht spoznać.
1: Nitko wymy na kujże bad dosz możno szo, jak ze stresem wopkaczeć.

0: Franziska Simankoa, Psychologoga, gotrażdziła tukwilu w Drieżanach w Instytucie za Psychoterapię. Jenas, w prynie hodzinę w naszym dżęcyjszym wysyłaniu fachuje przełodżała.
1: Hej, Mata, wot nie jest mój a nadziemny tyś wyl, dżęca kietrowile zonili?
0: Nietko na końcu naszej prynie hodziny pak ma Franziska za was posledni pokiu.
2: Ha, jeszcze w stanu cele na końcu dały ja studie, gdzieś pokazała, że prawidłowy sport, bumy w obchodzie, że jen stres do co tak akutny nie zaczuje, a też prawidłowy wolnić do przyrody, ja mają jara synu, redukować su funkcję od stresa. Genau, also wyle wesela wonka.
1: Modzina, wyście słyszeli. Wonna czasu powie to a troszku sportować. Tak jednore możesz stresy naprzemo działać.
0: Franco, sport je dobre hesło, z tym co mianujcy po naszych neusach zabieramy, tuż w osecie cipni.

0: Zatkula.
1: Neuse Zeuse. Kuždu ponžedu.
2: Festival Twerdie hudźby Nukstok konstydźenia w Nuknice je niedźe 230 ludzi wopytało. Między drugim witachu tam hości z polskie, czeskie a białoruskie. Piatka sobotu zaujdzi doromady 6 skupinów między drugim z Kamieńca a Lipska. Nimo hudźby poskyćachu tam też aktivity kajż bliduje kiko a koposki tunio. Kaj zaredo rozdzielichu bieli tuši Nukstok z nowym, mniejszym konceptom w uspieszny. Tuż cedzio jun w przychodzie też dalej wieść.
3: Z koncertom skupiny Janka Hanka jest o sobotu riad zariadowaniu kulturnie zarody serbsko ludu ansambla Budyszyn zakończył. Doromady 14 koncertu stajnie sobotu w opytanie 1800 hoši, tak żdzieli nuinski rycznik SLA Stefan Cuszka-Malink. To je niekak cista wiaca czloni, z czym su zamujci spokoją.
2: Marian Żur z Lena bie na 8. triatlonowym wubiedziowaniu knapman najlepszy serbski wobdzielnik na olimpijskiej dystancy. Po 1,5 km we wodzie Cijunjanskiego jezera, 40 km na kolesu, a bijanskie dystance 10 km dobieża Lenian jako 22 ze 160 muzi do cila. W starobnej klasy wudoby se Marian Żur drugie miestno. Na olimpijskie dystance startowały bieżtaj też rodzina Horianka Tadeja Szeferec a rodziny Radłoczan Daniel Nuk. Wokliczanka Teresa Więcena w ubieżowasze są na sprintuje dystance.
3: Gunzlita ma so w czornym kumcu Wielka Hala Centruma za automatizowane jeżdżenie Smart Mobility Lab przepodać. Wo aktualnym stawie twarskich dziełów su sztwotk na litnym przyjeciu wojarowskiego wyższa misnanosty Torstna Rubana Cea informowali. Klitu w januaru zapocznie prina skupina 20 przystajnych ze zariadowaniem pospytnych przyprawów a założa jedna czelniu. Doromady je niedźe 100 dziełowych misno planowane. Sledzić chcedza w Smart Mobility Lab na automatizowanym jeżdżeniu, litaniu a ratostwie.
0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: W Sandownorowej barie w Budyżinie su sobotu dziwego rali netko činia to tu pola nas. Tu jest skupina Janka Hanka ze spiewom Kunst tydzenia. Dajcie się lubić.
1: Zadkula. Zadkula. Szadamne. Ja wostu dwie.

0: piatka sobotu běše v Bermuda, Círušku, Nuknica, Prawočice, Kopšin trošku tvrdša hudba słyšeć.
1: Za fenomet metalowej hudby je Nuknicna znate teritorii.
0: Ale Nukstok šakla jace nedała.
1: Jutorika, ach wyście, da takaj, nie dam wiac o tym zonisz.
2: Raz, dwaj, trzy, cztery, raz, dwaj. Oh yeah, baby, znajesz mnie, żo?